siema Kesio. Wybry, wybry, basi, basi, basi, basi, basi, basi, basi, basi. Potrzymy, potrzymy, kiwubi, pikę samolet.